duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże,

duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę,